lakini ilikoro mkapesa kwa mbaba yake tu. Amune biche mito limba cherota. Amune biche mito lamba chororgeta. Amune biche mito lamba gapkenda. Amune biche mito limba kopterakwa.